0: Czemnie? Czego noczy jesteś z nas im prasza?
1: Stric, chodź im, je was!
0: Je vitro munkaś pas, je vitro munkaś pas.